wyrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Arizona.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

Thanks to

Dobry wieczór Państwu, 6 minut po godzinie 20. Oczywiście jest to wtorek, 15 dzień lipca. Witamy się tutaj z Wami po tygodniowej przerwie w audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą tradycyjnie Mateusz Leszczyński. I w tym składzie będziemy przez najbliższą godzinkę sobie o muzyce rozmawiać, a przede wszystkim muzyki będziemy też słuchać. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj mam dla Was przygotowane, no to głównie to będą duże nazwiska, duże nazwy ze sceny muzycznej. Będą to, będzie masa klasyków, ale to w oparciu o wielkie wydarzenia koncertowe, czy to u nas w Polsce, czy to za granicą, ponieważ no właśnie, dużo się teraz dzieje, sezon festiwalowy się rozpoczął, dużo koncertów się odbywa, także jest zdecydowanie o czym mówić. Także zachęcam Was do pozostania z nami do godziny 21. Zaczniemy od wielkiego wydarzenia, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii, dokładnie na stadionie Aston Villa Park w Birmingham, gdzie nastąpiło już takie, można powiedzieć, ostateczne pożegnanie Ozziego Osborna, jak i też klasycznego składu Black Sabbath ze sceną. Oczywiście była już ostatnia trasa Black Sabbath w momencie, kiedy wrócili w niemalże pełnym składzie, ale no, co i istotne, wtedy z Ozzym Osbornem na wokalu i ostatni koncert miał miejsce w roku 2017. Jednak no właśnie brakowało jednej persony, brakowało Billa Warda, który na perkusji grał w tym najbardziej klasycznym dla grupy okresie. Wtedy podczas koncertów grał z zespołem Tommy Clufetos, który grał wcześniej też w solowym zespole, w zespole Ozziego Osborna. Było to wielkie wydarzenie, żeby ostatni raz ten klasyczny zespół zobaczyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę no już bardzo podeszły wiek muzyków i ciężką chorobę Ozziego Osborna. I widać było niestety, że Parkinson go po prostu zjada, ale bardzo chciał jeszcze się ostatni raz ze sceną pożegnać. Tak więc Black Sabbath oczywiście zagrało na koniec. Zagrali tylko 4 utwory, wśród których no właśnie zabrakło między innymi tego, od którego się to wszystko zaczęło podczas wieczoru w Birmingham. Wybrzmiały oczywiście inne klasyki, takie jak War Pigs, Iron Man, Paranoid czy NIB. Natomiast no właśnie zabrakło pierwszego utworu z ich pierwszej płyty, zatytułowanego po prostu Black Sabbath. Mimo że zespół miał ten utwór przygotowany na tamten wieczór, jednak ostatecznie zdecydowali się, żeby go nie zagrać, między innymi ze względu na dużą ilość przejść w tym utworze.

zmiany, no to cały czas gdzieś jest to taki, można powiedzieć, elementarz tego, jak po prostu taką muzykę robić. No nie bez przyczyny o Black Sabbath mówi się, iż oni wynaleźli heavy metal. Było taki piękny kadr właśnie zza kulis, gdzie będąc obecnie perkusistą Slipknot, Eloy Casagrande, jeden z moim zdaniem najlepszych obecnie perkusistów na świecie, po prostu płacze, widząc to, że może się z Billem Wardem spotkać, więc wpływ Black Sabbath jest nieoceniony. Już jeszcze patrząc jakby dalej na te generacje, nie? Że to kolejne pokolenia po prostu na ich muzyce się wychowywały. No ale poza Black Sabbath wystąpił też Ozzy Osbourne ze swoim solowym materiałem, no bo warto oczywiście pamiętać, że jego kariera solowa też obfitowała w sukcesy, w wielkie przeboje, praktycznie dorównując legendzie swojego macierzystego zespołu. No i zdecydowanie takim jednym z bardziej chyba łamiących serca fragmentów tego koncertu było wykonanie przez Ozzy'ego utworu Mama, I'm Coming Home. I ten utwór zagramy dla was za chwilę, a chwilę później zespół, który również jako gość wystąpił podczas tego wydarzenia, a niedawno zagrał również na PGE Narodowym w Warszawie.

Mama, I'm Coming Home z repertuaru Ozziego Osborna. No a chwilę po nich Guns N' Roses z ich debiutanckiej płyty Appetite for Destruction, utwór It's So Easy. Guns N' Roses, którzy właśnie podczas koncertu pożegnalnego Black Sabbath i Ozziego Osborna wystąpili. No właśnie, ponieważ poza koncertami wspomnianych artystów była masa gości. Praktycznie można powiedzieć, jeżeli chodzi o rock, heavy metal, to pierwsza liga, między innymi Anthrax, Alice in Chains, Metallica, Mastodon, Gojira, Slayer, który teraz po swoim zakończeniu działalności też wraca na parę koncertów i po raz pierwszy od dawna zagrali w Europie. No czy właśnie Guns N' Roses, którzy zostali w bardzo ciepło przyjęci podczas tego koncertu. Każdy z artystów też grał jakiś cover Black Sabbath. W ich przypadku, z tego co się orientuję, był to utwór Sabbath, Bloody Sabbath. I trzeba przyznać, że wyszedł im ten numer całkiem nieźle, pomimo kiepskiej formy Axla Rose'a, który no, nie ma co ukrywać, iż wokalnie nie dowodzi. Po prostu coś się tam stało i szczerze mówiąc trochę się dziwię, iż zespół dalej koncertuje, biorąc pod uwagę, jak bardzo słabo on po prostu brzmi, no ale mimo wszystko ludzie cały czas chętnie na nich przychodzą, pomimo faktu, iż znaczącą płytę swoją wydali ponad 30 lat temu. I zagrali oni niedawno na PGE Narodowym w Warszawie. Mnie na tym koncercie nie było, ale patrząc na relacje, no to pierwsze co się nasuwa, no to fakt, iż no dźwiękowo podobno też było strasznie. Akustyka na Stadionie Narodowym jest naprawdę kiepska. Byłem kiedyś na koncercie Metaliki, to akurat brzmiało całkiem nieźle, ale podobno nawet w środowisku inżynierów dźwięku i tak dalej, jak tylko widzą na rozpisce PGE Narodowy, no to już się łapią za głowę i wiedzą, że będą musieli się po prostu bardzo dobrze do tego koncertu przygotować, ponieważ to jest podobno naprawdę zmora na tle innych wielkich aren w Europie i na świecie. Nie rozumiem, czemu tak jest, biorąc pod uwagę, że na Narodowym praktycznie, no poza okazjonalnymi imprezami i meczami reprezentacji Polski, która i tak, z tego co ostatnio słyszałem, przenosi się na Stadion Śląski, no to wiadomo było, że tam będą głównie koncerty. Może po prostu trzeba było robić pewne rzeczy na szybko, żeby się wyrobić przed Euro 2012, ale no naprawdę przyjemność zasłuchania koncertów na tym obiekcie jest naprawdę znikoma. Ale słyszałem, że i tak się ludzie całkiem dobrze na koncercie Gunsów bawili, że podobno Axl i tak się całkiem nieźle rozkręcił i też poniekąd zaskoczyli set listą, ponieważ właśnie kawałek, który przed chwilą dla was zagraliśmy, czyli It's So Easy, od już blisko 10 lat rozpoczynał praktycznie każdy koncert tej grupy, a teraz on wylądował w środku setu, a zaczęli innym klasykiem, czyli Welcome to the Jungle. Akurat też to, co łączy Axla Rose'a z następnym zespołem, no to jest fakt, że kiedyś sam był w zastępstwie za Briana Johnsona, czyli wokalistę AC/DC, który nie mógł występować ze względu na problemy ze słuchem, więc biorąc pod uwagę obecne problemy Axla, no to też mi się wydaje, że trochę powinien zrozumieć swoją sytuację nieco lepiej. No ale też fakt, że AC/DC też na PGE Narodowym zagrało i miałem niebywałą, bardzo miłą tutaj wielką przyjemność być na tym koncercie wraz z moim najlepszym przyjacielem Bartkiem Czapskim, za co mu serdecznie jeszcze raz dziękuję i naprawdę powiem wam szczerze, że miło się tym koncertem zaskoczyłem, bawiłem się naprawdę świetnie, ale tak samo jak w przypadku Gunsów akustycznie, no to była naprawdę masakra, to, że myśmy nie wzięli zatyczek
Leszek, to był ogromny błąd, było strasznie głośno, zero selektywności, a w przypadku AC/DC umówmy się, że selektywność jest bardzo ważna, bo umówmy się, kawałki ich są dość podobne i po niuansach możemy gdzieś tam poznać ich utwory. Praktycznie same klasyki, zarówno Brian Johnson, jak i Angus Young w naprawdę świetnej formie, pomimo też podeszłego wieku, i mi się wydaje, że każdy hater tego zespołu dałby się porwać takim wielkim hitom, które moim zdaniem dopiero właśnie w anturażu takim stadionowym gdzieś mają swoją siłę, bo wiadomo, no Highway to Hell to jest utwór, który na przykład no wszyscy znają, jest przemielony po prostu na wszystkie strony, ale dopiero jak usłyszałem ten utwór na stadionie, to dopiero tak zrozumiałem, okej, to o to mniej więcej w tej muzyce chodzi. No i nie zabrakło też kolejnego utworu po tym, którym otworzyliśmy, czyli Black Sabbath, który rozpoczyna się dzwonami.

I oczywiście to był utwór Hell's Bells, który otwiera płytę zespołu AC/DC Back in Black. Można powiedzieć, że to był jeden z największych comebacków w historii. O comebackach jeszcze będziemy mówić podczas dzisiejszej audycji, natomiast warto przypomnieć tutaj kontekst tej legendarnej płyty, gdzie w momencie przebicia się za sprawą wydanej rok wcześniej płyty Highway to Hell zespół był, można powiedzieć, u progu międzynarodowej sławy, kiedy wokalista Bon Scott w wyniku nieszczęśliwego tak naprawdę wypadku umiera w roku 1980. I w zasadzie pół roku później już ukazuje się ta płyta z nowym wokalistą Brianem Johnsonem. No i kurczę, mogło to się skończyć bardzo różnie, a tymczasem została wydana trzecia najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki, zaraz po Thrillerze i The Dark Side of the Moon. Skoro mowa o Bonie Scottie, no to jego era wprawdzie dość krótka, patrząc na całą historię zespołu AC/DC, no to ona była też niesamowicie barwna, obfitująca w ilość niezapomnianych utworów. Takim właśnie kawałkiem jest między innymi utwór Let There Be Rock, który pochodzi z płyty o tym samym tytule, i ten utwór też zamykał główną część setu na PGE Narodowym. Kawałek, który został rozwleczony do prawie 15 minut, gdzie wersja albumowa trwa 6 rozwleczona, po to, żeby właśnie Angus Young mógł zagrać solówkę gitarową, najpierw z zespołem, a później sam. I powiem wam szczerze, doświadczenie tego na żywo było jednym z najjaśniejszych punktów tego koncertu, ponieważ było, pomimo tych wszystkich lat, pomimo wielkiego statusu, jaki ma ten zespół, myślę, że oni spokojnie mogą się zaliczać do takich 10 największych kapel, jakie kiedykolwiek istniały. To widać było cały czas w tym 70-letnim ciele niesamowitą pasję i taką autentyczność. Jak były zbliżenia na telebimie, to widać było, że nie ma on nawet żadnych zatyczek do uszu, żadnych monitorów odsłuchowych, żadnych efektów gitarowych, a zagrał taką solówkę, która na pewno będzie w mojej pamięci na długo.

0: A więc niech stanie się rock, Letter Be Rock od AC/DC już za nami. Kawałek, który też już blisko 50 lat na karku ma, i kończąc wątek Stadionu Narodowego, ponowna prośba, nie róbmy tam koncertów albo ogarnijmy coś z tym, mimo że wiadomo, ja jestem z Warszawy, mega jest mi wygodnie się na ten stadion na koncert przejść, ale no przyjemności nie ma co ukrywać, za dłużej z tego nie ma. Jest w studiu Maciek Bancerz z audycji You've Got The Vibe. Powiedz stary, jak było na Opku, bo byłeś.
1: Dokładnie, witam słuchacze. Co prawda dzisiaj też audycja, ale pewnie tam nie zabiorę głosu, więc miło, że mnie Krzysztof zaprosiłeś chociaż na chwilę. Opener sprostał w tym roku bez większych fuck-upów. Ale oczywiście dzisiaj będziemy mówić m.in. o koncercie zespołu Muse, który akurat małe problemy techniczne miał. I to podobno nie pierwsze, i to są wewnętrzne, a nie od strony festiwalu, więc tutaj oczywiście dla openera zero ujmy.
0: Podobno była to bardzo udana edycja, zwłaszcza jeżeli chodzi o frekwencję.
1: Zdecydowanie mam wrażenie, że te festiwale, choćby też Audio Reverse, którego przed chwilą wróciłem, i Opener, już tak dobrze pływają w tym swoim sosie, potrafią znaleźć się wśród publiki, potrafią zapewnić różnym grupom wiekowym różne doznania i zachęcić jakby różny przekrój osób naprawdę do swoich wyborów koncertowych. I tak też jest w tym przypadku, ale też jakby takie legendy, które zawsze się sprawdzają, jak Muse.
0: No właśnie. To jest po prostu
1: zespół,
0: który jest taką, można powiedzieć, koncertową maszyną. Miałeś okazję wcześniej być na koncercie Muse'a?
1: Tak. Z racji tego, że tutaj pozdrawiam swoją dziewczynę Kali, która jest ich ogromną fanką. Miałem okazję wcześniej się na nich wybrać, chociaż już dawno na nich polowałem, bo zawsze słyszałem, że nawet jeżeli za pierwszym razem, gdy ich posłuchasz studyjnie, ci nie podejdą, to koncertowo po prostu nie da się przy nich stać i patrzeć. Tylko...
0: I jak byś porównał te dwa koncerty?
1: Jest to naprawdę równy poziom tych koncertów. Zawsze jest pełno energii, zawsze fani są na pewno oddani temu zespołowi. Zawsze są te największe hity, których jest, nie ukrywajmy, naprawdę dużo, i ludzi, którzy śpiewają utwory od początku do końca wokół ciebie, też robią robotę. Nawet jeżeli idziesz właśnie na openera już, gdy ten zespół ma trochę lat i przeróżne zespoły są przed, po, a jednak widać, że zrzeszają jakby wszystkich tych, którzy gdzieś tam już słyszeli. No i wewnętrznie też miałem wrażenie, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, i bardzo się cieszyłem, że mogę ich znowu zobaczyć.
0: Powiem ci szczerze, że niesamowicie ci zazdroszczę, ponieważ też Muse jest na liście zespołów, które chciałbym zobaczyć. Może się jeszcze uda, bardzo na to liczę. Zagramy teraz właśnie też jeden z ich największych przebojów, a chwilę później porozmawiamy o innym wielkim comebacku, jaki też między innymi dla polskiej publiczności na openerze miał miejsce.

0: Muse z ich wielkim przebojem z płyty Absolution, Time is Running Out, no a chwilę później właśnie się skończył utwór Heavy is the Crown od formacji Linkin Park z ich najnowszej płyty po wielkim powrocie, płyta From Zero, która sugeruje, że zespół właśnie od zera chce zacząć, wyruszył w trasę koncertową. No i pytanie właśnie do ciebie, jak to się wszystko na żywo sprawdza?
1: Przyznam, że mnie zauroczył pewien baner, który chyba nawet w pewnym momencie, czy to flaga była, zebrali na scenę, który nazywał się Emily Park i trochę pokazywał, że rzeczywiście ten zespół wkroczył na zupełnie nową drogę. Emily dodaje zupełnie innego charakteru, aczkolwiek moim zdaniem sprawdza się w tych utworach, w których gdzieś Chester, wiadomo, dodawał swojej tej magii i tych swoich screamów, które są niepowtarzalne, ale jeżeli chodzi o utwory, te najnowsze, to rzeczywiście zrobiły na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o cały koncert. Aczkolwiek ja przyznam, że Linkin Parka dość późno zacząłem słuchać, z racji, że trochę alternatywnie podchodziłem do muzyki w młodości i gdy bardzo dużo ludzi dookoła mnie słuchało tego Linkin Park, to miałem takie nie, ja wolę trochę pod prąd i posłuchać czegoś innego. I dopiero po śmierci Chestera tak naprawdę gdzieś się pochyliłem nad tymi utworami i rzeczywiście doceniłem ich jakby wartość taką ponadczasową.
0: No niestety, to akurat jest klasyczny przykład tego, bo faktycznie trochę zmienił się obraz Linkin Parka po śmierci Chestera, gdzie oni wcześniej nie byli tak do końca może poważnie traktowani, teraz są uważani za klasykę. Faktycznie, no, trzeba przyznać, że te utwory z nowej płyty bardzo mocno wpadają w ucho i też z pewnością muszą się świetnie sprawdzić na koncertach. Natomiast też słyszałem opinię, że mimo że całkiem dobrze brzmią starsze utwory Linkin Parka, to jest troszeczkę takie dziwne wrażenie przez to, że one są zmienione w tonacji po to, żeby Emily mogła je dobrze zaśpiewać. Czy ty jakby odczułeś to, że troszeczkę te utwory jednak brzmiały inaczej i przeszkadzało ci to w odbiorze, czy w anturażu koncertowym to nie miało większego znaczenia?
1: Pewnie w porównaniu do fanów, którzy posłuchali tego 1000 razy, to nie miałem aż takiego dużego dysonansu. Aczkolwiek na początku samym koncertu te najtrudniejsze frazy, które gdzieś były Chestera, zauważyłem, że Emily rzeczywiście oddawała publiczność i albo były nie do końca jakby dociągnięte. To może też oczywiście głosy nie są idealnie takie same, mimo że screamo to screamo, to jednak gdzieś te umiejętności i te możliwości wokalne, każdy ma trochę personalne i może rzeczywiście fajnie, że się trochę pooszczędzała na początku, żeby na koniec zostawić nas taką petardą, a to, co zostawił we mnie ten koncert, to na pewno taką ogromną nadzieję i satysfakcję z tego, że udało mi się to zobaczyć.
0: A my jeszcze w Smells Like Toxic wspomnimy wokal Chestera.

0: Directed by Michael Bay. What I've done z płyty Minutes to Midnight 2007 rok. Oczywiście formacja Linkin Park. Powiedz jeszcze, Maciek, co u ciebie w audycji dzisiaj o 22:00?
1: W ubiegły weekend, właściwie przedwczoraj, wróciłem z koncertu, z festiwalu w nocy z Audio River. Audio River oczywiście sztos. Druga edycja w Łodzi bardzo się sprawdziła. Trochę było dreszczu, trochę było oczywiście błota, ale przede wszystkim były gwiazdy i to, co na przykład Ges Affelstein pokazał.
0: Też zazdro, nie powiem.
1: Po prostu ciary i totalne show. I polecam każdemu, jeżeli miałby ktoś okazję zobaczyć Ges Affelsteina, to nigdy się na tym nie zawiedzie. A co jeszcze polecamy, to na pewno będzie można posłuchać, ale nie w formie mówionej, tylko właśnie w granej. Zagramy DJ seta razem z Tymkiem, z którym byliśmy na relacji. Jeżeli chcecie zobaczyć trochę więcej, jak wyglądał sam Audio River, jest zapisana relacja na moim Instagramie eowvibe. Sprawdzajcie.
0: Także zapraszamy na audycję Maćka, a my powoli zmierzamy do końca, a zakończymy taką informacją, która to też dla mnie jest niesamowicie ważna, bo po, o ile się nie mylę, 13 latach zespół Deftones w końcu zagra w Polsce w lutym w Atlas Arenie. Jestem bardzo ciekaw, jak to miejsce pomieści. Bardzo duże zainteresowanie tym zespołem, biorąc pod uwagę, że hype chyba nie był na nich tak duży od dawna. Przy tym zapowiedzieli nową płytę Private Music, która wyjdzie w sierpniu. No i został wydany nowy singiel. Można powiedzieć, że to jest po prostu klasyczne Deftones z ostatnich lat i uważam, że to bardzo dobrze i w związku z tym, że koncert będzie, no to też dużo Deftonesów będziemy w audycji słuchać. Także tym singlem My Mind is a Mountain zakończymy nasze dzisiejsze wydanie. Dzięki wielkie za słuchanie. Za tydzień mnie nie będzie, spróbujemy ogarnąć jakieś zastępstwo. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda, bo tydzień temu mi się nie udało. Wielkie sorry. Ale jeszcze raz dzięki bardzo. Mówił do was Krzysztof Szyd, za konsoletą Mateusz Leszczyński. To była audycja Smells Like Toxic. Trzymajcie się i do usłyszenia.

Sí.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

things too.

0: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koleżanki, koledzy, czas, żeby aktywacja środowa po raz kolejny pojawiła się na waszych odbiornikach. Czas porozmawiać o ciekawych rzeczach, czas aktywować dla was ten środek tygodnia. Mamy 29 lipca 2026 roku i minęła już godzina 18.30, a dzisiaj w naszym studiu są Bartosz Kałuża.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Nie spytasz, jaki to język?
0: No nie, bo to na koniec się pyta, jaki to jest język, już abstrahując, że... Ale to realizuje nas Maciej Dyba, ja nazywam się Kasper Radzikowski i mam przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie. Dzisiejsze wydanie, w którym mam nadzieję w około godzinę spróbujemy dla was przedstawić porcję wiadomości ze świata Warszawy, kurier kulturalny, płyta tygodnia, nowość muzyczna. Mamy dzisiaj wiadomości sportowe, Bartoszu, czy jeszcze
1: Będą w skróconej formie na zakończenie.
0: Oj, dokładnie tak. Oczywiście postaram się też przedstawić wam jakąś nowość muzyczną, z którą pewnie zamkniemy dzisiejsze wydanie, ale co najważniejsze, będzie dzisiaj dyskusja. Będzie dyskusja, Bartoszu, o czym?
1: O zbliżającej się 82. rocznicy Powstania Warszawskiego i o tym, co jeszcze mogą, kim mogą być i co mogą nam przekazywać jeszcze żyjący kombatanci Powstania Warszawskiego.
0: Dokładnie tak, czyli temat aktualny, temat bieżący, ale jednocześnie temat, który skłania do głębszej refleksji, więc to, co aktywacja środowa lubi najbardziej. No i cóż, pozostaje mi zaprosić was do pierwszego utworu, a za chwilę usłyszycie płytę tygodnia i już mówię wam, że będzie ciekawie, ale najpierw Rysy, czyli nasz bardzo lubiany utwór Forget.

Eteryczne wielogłosy, elektroakustyczne aranżacje oparte na gitarach oraz przetworzone sample wokalne. Taki dźwiękowy krajobraz tworzy album Magia, który jest nowym wydawnictwem grupy Kols, które już pojawiało się u nas na płytach tygodnia. Kontynuują oni swoją trajektorię nieustannej muzycznej eksploracji. I cóż, od chillwave'u przez folktronik aż po glitch pop. Magia opiera się na motywach fletowych i syntezatorach, które budują atmosferę zawieszoną pomiędzy odrealnieniem a spokojem. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Zapraszam Was do słuchania.

0: to był właśnie utwór Panga, utwór numer 3 z najnowszego wydawnictwa grupy Colts, czyli grupy, którą jak słyszeliście w zapowiedzi, jest grupą już nie pierwszy raz u nas na płycie tygodnia, już kilka lat temu z ich poprzednim albumem słyszeliśmy ich, ale co ważne, jest to utwór, który nagrali w współpracy z Kasią Linz, nie bez powodu, więc jest on najpopularniejszy aktualnie utworem z całego tego wydawnictwa, które jest naszą obecną płytą tygodnia, jak mówiłem, tytuł Magia, 13 utworów, Bartoszu. Co sądzisz o naszym wydawnictwie?
1: Bardzo.
0: Naszym, o tym wydawnictwie.
1: Nie, naprawdę strzał w dziesiątkę, świetna. Znaczy mi się podobało takiego właśnie przesłuchania. Akurat na taką wakacyjną porę jest taki świetny. Mały minus, że czasami właśnie muzyka tak trochę wokal wchodzi. Czasami wydaje się, że to się takie trochę lekko niezrozumiałe teksty się wydają w niektórych fragmentach. Ale serio, naprawdę fajnie się tego słucha, to jest takie przyjemne dla, powiem, że rymując, przyjemne dla ucha, po prostu słuchać tego, można tak się wciągnąć. Też fajnie, że właśnie w te 37 minut jest to 13 utworów, czyli tak mniej więcej po dwie z hakiem minut trwa utwór, więc też różnego rodzaju wielość i to jest naprawdę spoko. Niektóre mogą wydać trochę podobne do siebie te utwory, ale szczerze mówiąc, podobało mi się całokształt tej płyty i na pewno do odsłuchiwania tak całościowo najlepiej.
0: Tak, ja potwierdzę twoją opinię pod tym względem, że też mi się wydawnictwo podobało. Chociaż jak co do zasady zgadzam się z tobą, gdy uważasz za negatywną opinię to, że teksty są niewyraźne i ten wokal jest taki, nie jest bardzo wyartykułowany i wypchnięty naprzód całego, jakby całej kompozycji, to jakoś tu mi to nie przeszkadzało i myślę, że to jest dlatego, że cały ten album bardzo mocno gra właśnie tą eterycznością i nawet jak spojrzymy na okładkę tego wydawnictwa, widzę, że ono jest takie zamglone, więc wydaje mi się, że jest to bardzo mocno wpisane w konwencję artystyczną i jednak to nie jest tak, że czuć ten dyskomfort, bo one zawsze są z zasady niesłyszalne, tylko widać, że czasami te wokale są wyraźne i one są bardziej wyartykułowane, a są momenty, kiedy one są utwory raczej, w których są one bardziej właśnie schowane do takiego może nie tła, tylko łączą się z całą kompozycją instrumentalną, dając tą krajobraz taki właśnie eteryczności. Jakkolwiek rozumiem, dlaczego możesz stwierdzić, że one są dosyć podobne, bo jest to po części prawda, to ja bym, w mojej przynajmniej personalnej opinii, ta różnorodność tych utworów jest dla mnie satysfakcjonująca. No i jednak coś kliknęło mi w tym. Mam wrażenie, że tu dużo się udało i ta aura eteryczności jest bardzo dobrze sprzedana i robi bardzo dobry, alternatywny projekt, który widzę, że jest porządnie zrealizowany technicznie, a za tym idzie dobra konwencja artystyczna.
1: Nie, znaczy realizacja jest świetna, taka bardzo profesjonalnie zrobiona jest to.
0: No więc moim zdaniem trzeba polecić. Na pewno też widać, że popularność Colts, która już i zaczyna się już coraz bardziej wychylać i pojawiać się coraz bardziej, powoli przepychać się do mainstreamu, sprawia, że jednak mają dobre współprace. No Kasia Linz właśnie i jeszcze mają kilka współprac, które też bardzo dobrze zadziałały i dały kilka interesujących utworów, które też się wyróżniają na tle wszystkiego. Tak więc, no co mam powiedzieć, no, nawet mam ten problem z tym albumem jest taki, że ciężko wskazać swojego faworyta, bo dosłownie zastanawiałem się, który utwór chcemy zaprezentować dzisiaj w ramach płyty tygodnia, bo miałem dzisiaj taką w tym przypadku możliwość takiego prerogatywy, no to miałem problem szczerze, ponieważ wszystkie utwory mi się jakoś dobrze kojarzą. Fanga, którą słyszeliśmy, ale też Million, Spy, czyli utwór 5-6 są, dobrze mi umknęły, Euro umknęło, bardzo przyjemnie trafiło do ucha, Praga, Dubler również. No naprawdę tutaj ciężko jest znaleźć kawałek, który nie działa moim zdaniem.
1: Tak, no według mnie każdy robi w jakiś sposób swój klimat, znaczy ogólnie cała płyta robi swój klimat.
0: Dokładnie tak. Myślę, że tu nawet rozwodzenie się zbytnie jest tylko przekombinowaniem puenty, która jest polecamy, słuchajcie i naprawdę dajcie szansę temu wydawnictwu.
1: Zwłaszcza w sobotę, jak będziecie mieć okazję wysłuchać całość.
0: Na tygodniku, niedzielę. Na tygodniku utwory, które o 16 na tygodniku muzycznym w sobotę będziemy mogli usłyszeć nasi słuchacze utwory, które nie znalazły się na aktywacjach, ale pamiętajcie, że również na aktywacji czwartkowej i piątkowej usłyszycie jeszcze po jednym utworze z tego wydawnictwa, a jeżeli te trzy audycje, które jeszcze w najbliższych trzech dniach was nie przekonają jakimś sposobem do tego wydawnictwa, chociaż moim zdaniem będzie to mało prawdopodobne, to pamiętajcie, że w niedzielę od godziny 15 cała płyta tygodnia będzie do przesłuchania na naszej antenie, a jak chcecie

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Kolejna edycja Lot Kino Letnie w stronę zachodzącego słońca trwa w najlepsze. Jeśli nie macie planów na najbliższe czwartkowy, sobotnie lub wtorkowy wieczór, to do początku września możecie udać się na Plac Defilad i obejrzeć sobie film w plenerze Pałacu Kultury i Nauki. Najbliższe seanse to jutro o 21.30 pokazany zostanie film Pamiętnik w reżyserii Nika Cassavetesa. W sobotę możecie obejrzeć film Tajny Agent wyreżyserowany przez Klebera Mandos-Filho, a we wtorek niedawno wydany film drama, którego reżyserem jest Christopher Bolgi. Na wszystkie pokazy wstęp jest wolny.
2: W kontekście życia kulturalnego Warszawy nie można przejść obojętnie wokół zbliżającej się kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednym spośród wielu wydarzeń kulturalnych, które towarzyszą obchodom, jest otwarta dzisiaj wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego, ulica Grzybowska 79, Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. Tematem przewodnim wystawy jest zastanowienie się nad postawionym w tytule zagadnieniem ewolucji warszawskiego ubioru w dobie wojny. Wstęp na wystawę jest w cenie biletu do muzeum. 30 zł za bilet ulgowy i 35 za bilet normalny.
1: Jutro w składzie Syrena przy ulicy Wilczej 30 będzie miał miejsce Punk Geek, na którym usłyszycie aż 4 koncerty. Proponujący zimny anarcho-punk prosto z Berlina zespół Industry, polityczny punk proponowany przez brazylijską grupę Punho de Machin, warszawski debut hardcore od zespołu Klątwa i debut punk warszawskiego składu Ham. Początek całego wydarzenia jest planowany na godzinę 19. Wejściówka wyniesie was 40 zł.
2: A kuriera przygotował Kacper Radzikowski.

Słyszeliśmy właśnie utwór Paris is Burning od grupy 99. Utwór z tego co pamiętam, album się nazywał Arachnofobia, który kiedyś był naszą płytą tego, zresztą ciekawe wydawnictwo, pamiętam je dobrze. Ale to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest to, że czas nominować kolejną Sigmę Tygodnia. I w tym tygodniu Sigma Tygodnia jest taka... Trochę zagram sobie tu sprytnie, ponieważ powiem, że Sigma Tygodnia są... Wszyscy bohaterowie Powstania Warszawskiego, ponieważ no jednak jest to wydarzenie, które można dyskutować na temat kontekstu historycznego i takie dyskusje teraz są dosyć popularne, gdy zbliżamy się do tego dnia, ale jednak trzeba powiedzieć, że trzeba mieć niezłą odwagę, żeby na taki w ogóle manewr się zdecydować, tak więc za to przynawet zasługują wszyscy ci, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim na tytuł Sigmy Tygodnia. A dlaczego są Sigmami Tygodnia akurat teraz? Ponieważ pamiętajcie, że już po naszych wiadomościach studenckich porozmawiamy sobie po prostu o Powstaniu Warszawskim i spróbujemy zastanowić się nad tym, czego jeszcze możemy nauczyć się od naszych kombatantów, którzy jeszcze żyją i mogą nam przekazać pamięć o tych wydarzeniach, które miały miejsce 82 lata temu. Niespełna 82 lata temu, chociaż to dopiero w sobotę wypada 1 sierpnia, ale to nie jest istotne. Istotne jest teraz, znaczy to jest istotne, tylko wrócimy do tego po naszych wiadomościach studenckich, do których zaprowadzi nas utwór od Serpent with Feet, Ekoma.

0: Za 5 minut wybije godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Upamiętnienie powstania warszawskiego na Politechnice. Sukcesy w AMP-ach. Rekrutacja na studia drugiego stopnia. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz obchodów 200-lecia Politechniki Warszawskiej organizowany jest wyjątkowy spacer historyczny po kampusie centralnym PW. Podczas około dwugodzinnej wędrówki będzie można odwiedzić miejsca związane z historią II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Posłuchać o losach kampusu, jego obronie oraz o naukowcach, studentach i pracownikach Politechniki Warszawskiej, którzy w czasie okupacji i powstania angażowali się w walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz polskiego państwa podziemnego. Szczególnym punktem spaceru będzie Wydział Architektury, który podczas Powstania Warszawskiego odegrał wyjątkową rolę. Spacer odbędzie się w dwóch terminach. 31 lipca w piątek o godzinie 14 i w sobotę 1 sierpnia o godzinie 12. Udział jest bezpłatny, lecz wymaga potwierdzenia udziału drogą mailową. Informacje na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej. Wraz z końcem roku akademickiego dobiegła końca rywalizacja w akademickich mistrzostwach Polski. Przez ostatnie miesiące reprezentanci Politechniki Warszawskiej walczyli o najwyższe miejsca w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych, a tegoroczny sezon zakończyli z dorobkiem 17 medali, 4 złotych, 6 srebrnych i 7 brązowych. Zawodnicy rywalizowali o medale w konkurencjach indywidualnych i drużynowych, a osiągane przez nich wyniki wpłynęły na pozycję uczelni w klasyfikacji generalnej. W tegorocznej edycji Politechnika Warszawska zajęła 8 miejsce w klasyfikacji generalnej AMP, natomiast w akademickich mistrzostwach Warszawy i Mazowsza uplasowała się na 2 pozycji. Z racji, że jesteśmy obecnie w środku wakacji, chcielibyśmy przypomnieć wszystkim inżynierom o rekrutacji na studia drugiego stopnia, która startuje już w poniedziałek, 3 sierpnia.
0: A wiadomości przygotował Janek Walczak.

0: To był utwór Kłamstwo to nowa prawda grupy Deserter, a teraz jest punkt 19, więc wydaje mi się bardzo, że czas przejść do naszej dyskusji.
1: Tak, to jest nasz w sumie naszą debatę, można nie wiem, bo jest nas dwóch w sumie.
0: Chodź, jest debato.
1: Tak, nasz klub dyskusyjny. No witamy w klubie dyskusyjnym dwójki. Ale tak, no temat poważny, ponieważ w sumie już się zaczęło, już są obchody, zeszły weekend zaczęliśmy od biegu Powstania Warszawskiego, czyli już 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Jeszcze żyją kombatanci, no chociaż już są, no patrząc, że to już 82. rocznica, to już są bardzo wiekowi ludzie, no bo nawet osoba, która się urodziła w 1944 roku, to już ma 82 lata, to dopiero ludzie, którzy byli no co najmniej o 13-15 lat starsi od niej, to już są osoby, które de facto podchodzą pod 100 lat.
0: No tak naprawdę najmłodsi ochotnicy i tak naprawdę głównie dzieci, które były jako szarych szeregach, jako uczestniczyły.
1: Tak, w tym tak. Jeszcze parę lat temu żył pan pułkownik Klimczak, no to on był chyba jednym z ostatnich takich, co no on miał po prostu już wtedy, te dwa lata temu chyba 108, więc on miał 30 lat, pamiętam, to pamiętam, że miał 30 lat jak wybuchło powstanie, więc on jeszcze jest, jeszcze żyje parę osób, to już są osoby po setce, wiem, że jedna pani, którą nawet odwiedziłem przed świętami Bożego Narodzenia w zeszłym roku, przed ostatnimi, to miała 105 lat w tym skończyła i jeszcze żyje, więc no ona też raczej z tych takich starszych. No ale to już są ostatnie. Według rok temu wiem, że żyło jeszcze na całym świecie ponad 300 powstańców. I pamiętam też, że w XIX jeszcze było około 1000, więc to już naprawdę ostatnie. To już są, można powiedzieć, ostatnie obchody, kiedy jeszcze mamy okazję spotkać się z powstańcami warszawskimi. Zresztą dwa lata temu, pamiętasz, robiłem wywiad, jeśli chodzi o z pracownikiem Muzeum Powstania Warszawskiego, tak. Karolem Mazurem.
0: Pamiętam, dokładnie. No właśnie, bo może nie pamiętam jak już, bo to jednak sam mówię, dwa lata temu, to już jak dużo wypadło wtedy odnośnie tego, jak ty masz coś zaangażowany, bo z tego co pamiętam, jesteś wolontariuszem Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Tak, jestem wolontariuszem, ale mam przy sobie dzisiaj identyfikator obchodowy, ponieważ obchody będą trwać jeszcze do, tak jak mówię, już się zaczęły i będą, każdego dnia teraz będzie coś się działo i będą trwać do 5 sierpnia. Czyli do przyszłego tygodnia, dlatego mnie w przyszłym tygodniu nie będzie, ponieważ będę pomagał jak co roku w Marszu Ofiar Rzezi Woli. Bardzo takim ciekawym wydarzeniu, które w sposób taki godny upamiętnia ofiary Powstania Warszawskiego. I z tego miejsca też zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do, jeżeli będą mogli, znaczy, żeby może odpuścić sobie aktywację w przyszłym tygodniu, jeżeli akurat nie będą mogli uczestniczyć, to zachęcam do słuchania aktywacji, ale jeżeli akurat będą mieli okazję, to żeby może udali się na Marsz Ofiar Rzezi Woli, który właśnie o 20, zaczyna się o 18 uroczystościami, później jest właśnie przemarsz i o 21 jest uroczyste zamknięcie marszu, który też symbolicznie kończy obchody Powstania Warszawskiego. I właśnie z taką klamrą, która zamyka każde takie te główne obchody. No bo wiadomo, też takim symbolicznym końcem powstania takich obchodów jest jeszcze 2 października, notabene moje urodziny, kiedy to po prostu ogień na kopcu powstańców zostaje zgaszony, on się właśnie pali przez cały okres rocznicy Powstania Warszawskiego. No i też, co może nie wiem, czy ktoś z was zauważył, że zawsze ta flaga na rondzie, no ja powiem zawsze rondzie babka, ale to jest ta ronda Radosława oficjalnie, zawsze na Powstanie Warszawskie flaga, jak na tam teraz tam na tym maszcie jest wywieszana na okres powstania, ma jeszcze znak Polski Walczącej i to jest właśnie tylko w okresie Powstania Warszawskiego.
0: A jakbyś co powiedział o takich, że jeszcze zanim przejdziemy do takich bardziej tych tematu kombatantów i tych historycznie pomyślimy, to z takich wydarzeń, które myślę są warte przypominania o nich, to koncert piosenek niezakazanych. W sensie.
1: Tak, to się też stało dość kultowe. Jest to ja i tutaj kolejna przypomnę dygresja, że dwa lata temu też robiłem materiał plenerowy, właśnie pytając się uczestników tego. No niektórych oczywiście, bo wszystkich by się nie dało, bo to naprawdę jest
0: spore. Chyba największym problemem w tym wydarzeniu się na nie dostać, bo jest takie tak popularne, że wejście na nie jest po prostu bardzo, bardzo trudne.
1: A wejście jest za darmo w sumie, bo tam nie jest biletowane.
0: Właśnie dlatego, że jest za darmo.
1: Wiesz co, ja uczestniczyłem dwukrotnie, raz to rzeczywiście w całości i jakoś znalazłem miejsce, bo to, no umówmy się, plac Piłsudskiego jest dość dużym miejscem, dość przestrzennym. Może to teraz trochę jest, znaczy nie, może teraz jest trochę bardziej skomplikowane, kiedy zabezpieczono tę podbudowę Pałacu Saskiego, to rzeczywiście potem teraz trochę ograniczono, a ja pamiętam, że jak ja raz uczestniczyłem w 19 roku, to właśnie chyba wtedy jeszcze nie było tych prac, więc było rzeczywiście trochę więcej miejsca, ale na pewno jest to takie bardzo ciekawe wydarzenie. Też to jest wydarzenie też z tradycjami, bo to już wydarzenie ma, mi się wydaje, że to już może być około 20 lat.
0: Według strony oficjalnej Urzędu Miasta to dokładnie ma 20 lat.
1: A, w tym roku będzie jubileusz, tak?
0: Tak, 20-letnie.
1: Bo w 2006?
0: Na to wygląda, matematyka.
1: Znaczy nie, no tak to by się wydawało, bo w 2004 roku to dopiero muzeum otworzono, czyli organizatora, w 2005 to no, mogli się jeszcze organizować, więc w 2006 to tak.
0: Mhm. Cóż, no...
1: Ale wiesz co, nie wiedziałem, że to już będzie 20-lecie, czyli, ale w sumie to 21, bo... jest 20-lecie, ale 21, no bo pierwszy był w 2006 roku, jeśli dobrze liczę.
0: No właśnie pytanie, jak to autorzy publikacji na stronie Urzędu Miasta zamyślili, czy liczą 20 lat jako 20 lat, że się wydarzenie odbywa, czy jako 20 lat, że 20 edycja wydarzenia? Bo właśnie to jest taki...
1: Jakby, jeżeli to jest, że w 2006 roku został wydany, to musiał być 21.
0: Tak. Ale wtedy 20 lat trwa wydarzenie, już ma historię. No, cóż, nie jest to, ważne jest, że no...
1: Ty myślałem, że druga 20 edycja?
0: Tam jest, że 20 lat śpiewanek.
1: A nie, no to musi być 2006 rok, bo mi się co prawda wydawało, że może w 2007 roku, no ale dobra, nieważne.
0: Nieważne.
1: No to jest tak, no i jeszcze z tych takich innych to jest jeszcze gra miejska dla rodzin, będzie też gra miejska to już dla harcerzy. No i oczywiście warto wspomnieć o akcji Wolność Łączy, czyli... Zresztą sam będę w tym uczestniczyć w sobotę przed godziną W, czyli w godzinach 16-17 na ulicach Warszawy będą wolontariusze, którzy będą rozdawać właśnie znak Polski Walczącej, taki sobie w pin. Co prawda fakt faktem, rzeczywiście ten pin to co roku jest ten sam, więc niektórzy mówią, a dobra, to już mamy, ale no myślę, że warto w każdym roku sobie takiego jeden pin odebrać, żeby właśnie na miejscu uczcić powstanie warszawskie. I to jest właśnie też ciekawe, bo to jest takie w sumie takie niesztampowe, nie takie jakieś huczne, ale bardzo godne upamiętnienie powstania warszawskiego. Też, że warszawiacy i osoby przyjezdne mogą sobie właśnie taki znak Polski Walczącej nosić w klapie marynarki.
0: Bo rozumiem, że to jest taka bardziej ta klasyczna taka przypinka, nie taki metalowy pin.
1: Znaczy nie, to jest taki pin do marynarki, taki z znakiem Polski Walczącej.
0: Taki po prostu P? Bez jakiegoś tła, czy...?
1: Bez żadnego, to jest po prostu taki tylko ta litera P.
0: A, to taki porządny już. Fajnie.
1: Tak, tylko że on taki malutki jest, muszę też przyznać. Czasami go nie widać.
0: No, ale wiesz, to nie można mieć wszystkiego, ale to jednak... Dobrze, ale to są ważne i ciekawe rzeczy, ale wydaje mi się, jednak skupmy się na takim temacie naszym clue programu, bo wróćmy z tej dygresji o tym, co się dzieje wokół rocznicy, a skupmy się... Bo w sumie to jest bardzo ciekawe, co można wyciągnąć czego można się nauczyć i jakie lekcje wyciągnąć z przebywania i doświadczenia kombatantów, którzy póki jeszcze ich mamy, więc jakbyś ty o tym zaczął rozważać?
1: Znaczy to są ludzie, którzy na pewno doświadczeni życiowo o wielkiej wiedzy właśnie na temat tego, czym tak naprawdę jest wojna, że to nie jest to, co widzimy w grach, w filmach, no w filmach może, ale w filmach też są te czasami niektóre postacie przerysowane, więc oni wiedzą, czym naprawdę był tamten okres i są po prostu też takim świadectwem tego, żeby to nigdy więcej już się nie powtórzyło, ale też pamiętajmy, że to są też przykłady ludzi, którzy no poświęcili swoje życie, swoje marzenia, swoje samych siebie po to, byśmy my mogli dzisiaj żyć w wolnym państwie i spełniać swoje marzenia, więc to jest takie piękne. I oni nie oczekują oczywiście jakiejś zapłaty za to, bo oni to robili właśnie dla społeczeństwa, dla nas, dla całego naszego narodu, też można powiedzieć dla całej ludzkości, bo jak patrząc tak bardziej szeroko, jeśli chodzi o horyzonty.
0: No ja to powiem, że moje główne takie przemyślenia i taki obraz i perspektywę na powstanie warszawskie mam może nie właśnie z perspektywy kombatantów, tylko z perspektywy cywili, ponieważ dla mnie takim głównym źródłem wiedzy o powstaniu warszawskim była jednak książka Mirona Białoszewskiego, Powiedniki Powstania Warszawskiego. No to jest bardzo... Mimo, że to jest lektura szkolna i może się przez to wielu osobom kojarzyć z takim tekstem, który raczej trzeba odbębnić, a nie wgłębić się w niego, to jednak jest on bardzo pouczający. On też jest bardzo krótki, to nie jest gigantyczna księga i ona bardzo ciekawie obrazuje to wszystko, chociaż no jak mówię, z perspektywy cywili, więc to jest inna percepcja, no, ponieważ to jest głównie opowiadanie o tym, jak trudne było w ogóle chowanie się w popiwnicach, ucieczkę, chowanie, liczenie na to, żeby ktoś w jakiejś łapance nie padł ofiarą, czy dramat tego, że przechodzenia między dzielnicami w kanałach, które trzeba było, bo po prostu tak wyglądała Warszawa w stanie powstania. A myślę, że kombatanci by dodali jeszcze inną perspektywę, że gdy jesteś na froncie tego wszystkiego i jesteś w tych walkach, tak naprawdę, może nie pierwszoplanowym aktorem, ale tak jesteś tym aktorem, jednym z tych aktorów, którzy w każdej chwili wychylają się, żeby i narażają się, żeby jednak zawalczyć o to miasto. Więc to wydaje mi się, to jest dodatkowa perspektywa, którą można na pewno pozyskać, tak jak mówisz zresztą.
1: Tak, no tak, też właśnie, no to oni są po prostu żywym świadectwem i to jest też, trzeba korzystać z tego, że oni właśnie są, bo jak wiemy, no jak oni odejdą, to później trochę będzie później trochę będzie trudniej, bo wtedy zawsze się pozostaną już tylko relacje, a w różny sposób można coś interpretować, jednak tu mamy doświadczenia z kimś, kto jest na żywo i co prawda też już odejście bohaterów tamtych dni otwiera pewnego rodzaju nowy sposób na ocenę tych wydarzeń, ale no z drugiej strony, no to też według mnie budzi pewnego rodzaju zagrożenie właśnie trochę w czasach, kiedy właśnie też trochę historia jest trochę zawłaszczana przez różnego rodzaju postacie i różne osoby, które też chcą wykorzystywać dla swoich doraźnych celów, czy to politycznych, czy to też nawet takich kwestii nawet marketingowych, czy też finansowych, więc no otwiera, znaczy no podejrzewam, że jeszcze czeka nas parę ładnych, znaczy parę lat jeszcze czeka nas z możliwością, co prawda to grono się będzie coraz bardziej zmniejszało, ale też kwestia dyskusji nawet o samym sensie Powstania Warszawskiego, bo to jest też być może przewija się w ostatnich latach coraz bardziej.
0: Właśnie coraz bardziej się zmogło w ostatnich latach, zaobserwowałem, że...
1: Tak, tak, ale no właśnie, no to otwiera nowe pole, więc trzeba też wykorzystywać czy to środkami audiowizualnymi, żeby też można lepiej nagrywać, spisywać te wspomnienia, żeby dla przyszłości, żeby w razie czego mieć podparcie prawdziwych świadków wydarzeń. No, technologia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tak umożliwiła nam, że mamy o wiele lepsze możliwości zachowywania informacji od żywych postaci, więc naprawdę, bo oni są skarbnicą wiedzy i są takim naprawdę symbolem tego, co było, a nie tego, co się na przykład niektórym wydaje, że o to chodziło w Powstaniu Warszawskim, to właśnie powstańcy warszawscy są jeszcze z takim ostatnią redutą właśnie, gdzie możemy odpierać pewnego rodzaju, czy to jakieś próby wykorzystania, czy próby nadinterpretacji niektórych spraw wywodząc się z tego tematu.
0: No, ale tu trzeba przyznać, że Muzeum Powstania Warszawskiego jest raczej i generalnie jest wokół tego, Muzeum Powstania Warszawskiego jest na czele tych prac, które są jednak wykonywane, żeby upamiętać i właśnie dokumentować te zeznania i tu trzeba przyznać, że na szczęście powiedziałbym, że raczej robimy jako społeczeństwo dużą pracę ku temu, żeby zachować i jak najbardziej zarchiwizować to, co możemy, póki mamy tych właśnie kombatantów, więc tu chyba trzeba, wydaje mi się, możesz mnie zbić to od moje przekonanie, jeśli uważasz, że jest inaczej, i zapraszam cię do tego, ale koniec końców powiedzieć, że na szczęście robimy to, co powinniśmy robić z tym wszystkim.
1: Więc... Tak, znaczy ja uważam, że większość właśnie powstań, dlatego cieszę też, że muzeum w tym roku, czy na przykład w przyszłym, ale jest już to przyklepane, będzie przychodziło też modernizację i będzie całkowicie też zmienione, bo rzeczywiście w tym kształcie muzeum już jest trochę anachroniczne, z tego co ja widzę jako wolontariusz, bo rzeczywiście ilość osób, które przychodzą do muzeum jest tak duża, że ono już powoli czasami za bardzo zapełnione, więc to też informacja, że muzeum będzie przychodziło, dostało masę środków od państwa, żeby właśnie zmodernizować czy to swoje działania, czy też w ogóle całą swoją wystawę i stać jeszcze bardziej atrakcyjniejszym, co właśnie jest bardzo dobrym właśnie ruchem, no bo tak jak mówię, jak muzeum zaczynało, to może nawet ta kameralność była dobra, no bo jeszcze żyło stosunkowo dużo, bo powstańców, bo przypomnę, że rozpoczęcie działalności muzeum to jest właśnie 2004 rok, czyli już 22 lata będzie, więc no wtedy też żyło wiele więcej powstańców, no bo wtedy to była 60. rocznica powstania warszawskiego, więc tak. Więc no nawet osoby, więc wtedy ilość osób takich rzeczywiście powstańców warszawskich świadomych też była, no, znaczy no w sensie świadomych, no takich, którzy po prostu nie byli też trochę dziećmi, więc którzy też po prostu inaczej też to odbierali, była no była niesamowicie większa. Teraz już, no bo mówię, to są już takie po prostu parę osób, a w większości to są właśnie, no bo już zostało niecałe, jak mówię, w zeszłym roku było 300 coś osób, no podejrzewam, że jak to śledzę zresztą też w ramach kanałów Powstania Warszawskiego, dwa dni temu jedna właśnie z uczestniczek powstania właśnie niestety zmarła, więc nie wiem, czy w tym roku to już nie będzie ponad mniej niż 200 osób, więc no, tak jak mówię, no nie ma też co się dziwić, no taka jest kolej rzeczy, tak musi być, że pewne osoby już odchodzą, ale właśnie dobrze, że mamy pamięć i dobrze, że one też przez tą właśnie pracę, przez ostatnie 20 lat, 22 lata w szczególności, kiedy właśnie to powstanie zostało też trochę przypomniane, bo to też warto pamiętać, że ono było zawsze gdzieś w pamięci, ale jednak dopiero od tego 2004 roku Powstanie Warszawskie stało się tak, weszło do mainstreamu, jakbyśmy to powiedzieli, i rzeczywiście stało się też lekcją i stało też się właśnie tematem, o którym zaczęto też przede wszystkim dyskutować, bo tak na poważnie i w sposób też również formy upamiętnienia stały się coraz bardziej ciekawe, które właśnie i to jest właśnie też interesujące, że ta chęć upamiętnienia Powstania Warszawskiego i lekcji o nim potrafi być czymś, co wykracza poza takie tradycyjne formy upamiętnienia i staje się też powodem do różnego rodzaju inicjatyw, które wpisują się w takie nowoczesne czasy, ale też mogą po prostu być ciekawym rzeczą, tak jak bieg Powstania Warszawskiego, masa krytyczna, rowerowa Powstania Warszawskiego, czy też właśnie różnego rodzaju przedstawienia teatralne lub gry terenowe, czy gry rodziny, czy gry harcerskie.
0: Mhm. Miałem jakiś wątek. Kurczę, właśnie w środku swojej wypowiedzi przyszedł mi wątek do głowy. A, że chciałem takie trochę pytanie, taka trochę prowokacja, a trochę moja myśl, czy nawet to, że i jednak ta dyskusja, o której wspominaliśmy wcześniej, że nad sensownością powstania, pomimo iż ona może się wydać jak umniejszenie powstania, czy ona nie jest w sumie taki pod dyskusję, czy to nie jest nawet dobrze, ona w ogóle zaistnieje, ponieważ wydaje mi się, koniec końców jako społeczeństwo będziemy musieli rozliczyć się z tym powstaniem tak i zastanowić się nad jego tak umieć, żeby wrócić do pewnej, może nie codzienności, no bo do codzienności jednak wróciliśmy i też co paradoksalnie Powstanie Warszawskie było jednym z wydarzeń, które działo się w środku tego czasu, gdy nie byliśmy, nie mieliśmy dostępu do codzienności, no bo pomiędzy od okupacji było na wczesnej fazie, w późnej fazie okupacji niemieckiej, która później się przerodziła w kilkudziesięcioletnią okupację w cudzysłowie radziecką, więc ale to takie rozliczenie wydaje mi się jednak jest dobre, ale też faktem dobrze, że ono dopiero zaczyna się pojawiać, gdy bohaterowie powstania odchodzą, ponieważ właśnie i jest to chyba niestety takie zło konieczne, że trzeba dać bohaterom odejść i jednak celebrować, póki oni są, a jak odejdą, to wtedy się skupić na takim rozliczaniu trochę, no, i takim podejściu tak, już bardziej historyczno-badawczym. Takim.
1: Tak, no tylko to jest właśnie ten taki paradoks, że wtedy będą oceniać osoby, które też na zimno, które też no, nie były w tych realiach, więc właśnie to jest ważna ta kwestia katalogowania informacji.
0: Absolutnie.
1: Tak, no bo to powiem ci, w PRL-u to też, jak ja to tak kiedyś o tym czytałem, to ewoluowało stosunek do Powstania Warszawskiego. Z każdym etapem, w ogóle ciekawe jest, że sam pomnik upamiętniający Powstanie Warszawskie to powstał stosunkowo szybko, w 1946 roku. Tylko, że nie w Warszawie, tylko jeśli się nie mylę, bo mi się to zawsze myli, ale to chyba Nie, to był chyba Słupsk. W Słupsku, chciałem powiedzieć Kołobrzeg, ale mi się wydaje, że w Słupsku powstał pierwszy pomnik. Można teraz sprawdzić w internecie, ale powstania warszawskiego w 1846 roku. No, wpisz w sztuczną inteligencję pierwszy pomnik powstania 1946 rok, przepraszam.
0: Zobaczymy, czy po prostu wyszukiwarka nie poradzi sobie. Poczekaj, bo się źle wpisało. Fakt, czekujemy sytuację. Radioaktywne bawi. Okej, to jest bohaterów getta w Warszawie.
1: Wpisz Słupsk. Mhm. To mówię, bo to chyba było w Słupsku, jeśli się nie mylę.
0: Zobaczymy, czy to było w Słupsku. Tak, a już nawet wcześniej w Słupsku. Pomnik powstańców warszawskich znajduje się na skwerze przy ulicy Szarych Szeregów. Odsłonięto go 15 września 1946 roku jako pierwszy w Polsce pomnik poświęcony bohaterom Warszawy.
1: A czyli w Słupsku, dobrze mówię.
0: Tak, tak. Jakbym
1: się zawsze z Kołobrzegiem myliło o Niemczech, no bo to też blisko miasta. No tak jak jeszcze wracając, no na pewno kombatanci powstania warszawskiego to jest żywa historia i to są na pewno tacy prawdziwi superbohaterowie, realni, nie komiksowi, chociaż ich historie też się nadają na komiks, można powiedzieć, z których możemy brać przykład i są żywą lekcją właśnie takiego solidarności, braterstwa i tego, jak może ten świat powinien wyglądać, jaki nie jest, ale jaki trzeba cały czas walczyć.
0: Ja też mam, to jest chyba trochę jednak nasze takie, jedni powiedzą, że to jest schorzenie narodowe, drudzy powiedzą, że to jest błyskotliwość narodu polskiego, że jak jest chaos i jest dużo niepoukładane, to Polacy są doskonali w koordynowaniu się i robieniu pomimo podziałów, robieniu tego, co często ma jakąś lepszą lub większą słuszność z perspektywy ogólnej, ale jak już jest dobrze, to my się uwielbiamy ze sobą kłócić. To jest takie jakieś skrzywienie narodowe, mam wrażenie.
1: No cóż. Na zakończenie pamiętajmy, żeby z szacunkiem zawsze i obchodzić te dni, które jeszcze zostały, czyli jeszcze obchody powstania warszawskiego trwają do przyszłego tygodnia, do środy, do godziny 21, czyli kiedy to Marsz Ofiar Rzezi Woli zostanie zakończony, a całe obchody powstania, bo jeszcze się będą też działy jakieś, ale to już nie będą te główne, to będą raczej lokalne, już nieorganizowane przez MPW wydarzenia, jeszcze będą trwały do 2 października i 2 października jak zwykle uroczyste zakończenie.
0: Tak, dokładnie tak. No i cóż, pozostaje po prostu zgodzić się z tym, co Bartosz mówi i powiedzieć, że pamiętajmy o powstaniu warszawskim i korzystajmy z tego, że jeszcze ludzi, którzy na żywo przeżyli te wydarzenia, mamy dostępnych i możemy z nimi...
1: o godzinie 17 w tą sobotę stanąć na minutę w ciszy.
0: Tak, dokładnie tak. Cóż, także teraz płynnie próbując przejść do następnego segmentu, jako iż chcemy dzisiaj, nasza audycja będzie trwała...
1: Jest wakacyjna po prostu.
0: Jest wakacyjna, dokładnie. Jesteśmy my w wakacyjnych klimatach, Bartosz ma wakacyjny kapelusz słomkowy, ja jestem w wakacyjnej polówce, Maciej również jest w wakacyjnym klimacie, tak więc wszyscy jesteśmy wakacyjni, a więc to znaczy, że audycja potrwa trochę krócej, pół godziny krócej, a więc czas na naszą nowość muzyczną dzisiaj. I dzisiaj nowość muzyczną to jest utwór grupy, a raczej w której współpracę dołożyła cegiełkę grupa, którą mieliśmy kilka tygodni temu na do czynienia jako płytę tygodnia, ponieważ chodzi o skład raperski PGR, który we współpracy z Blankletem i E-mailem wydali dokładnie 2 tygodnie temu w ramach wydawnictwa Blankiet Podaj Dalej od Blankietu, wydali utwór, dokładnie 10 lipca wydali utwór zatytułowany WTTZG i to jest nasza nowość muzyczna w tym tygodniu, więc po prostu zostawię was z nią, słuchajcie, a my za chwilę wracamy z kurierem sportowym warszawskim.

podcięcia na rok. Żaby jest uknięcie, książęce się nie dam na podcięcie banału. Mam wcięcie w talii jak szuler. Do wzięcia palę bibułę. Lubię ten chill out halo. Wiesz co to znaczy, gościu? Nie umiem inaczej, tak mnie wychowano. Nie umiem grać jak ponoć Paweł Dano. Siemano się miałem zachować, a poszłem na całość. Choć całość ze mnie to jest małość. Z tym żabą znów ucałuj mnie na noc. Ej, z tym żabą ucałuj mnie na

kręcę, nie za wodę i bez reklam, ale sam se znajdź napisy. Po trochę beat piszczy ostatnio, coraz głośniej jest w mojej okolicy. Wypoliłem za sprzęt, żeby wers był czystszy, a płyta brzmi jak voice chat. Ciężko mi przy tym nie zostać, rozleniwiam się i zostawiam posmak. Rozsiewam postrach, w tygodniu zapełniam talerz, w weekend edukuję głowę, w międzyczasie piszę.

0: co to znaczy podaj dalej?
1: A teraz sport i pogoda.
2: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył. Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja, marzenie! Robert, jesteś nie!
3: Tak, na gole Roberta w Chicago Fires jeszcze trochę czekamy, ale spokojnie, na pewno Robert się jeszcze rozkręci. I tak, moi drodzy, wraca warszawski kurier sportowy po prawie po miesięcznej przerwie, akurat która była w trakcie, kiedy trwał mundial i też przerwa w naszej lidze. Ale liga od zeszłego weekendu ruszyła. I jeśli chodzi o warszawskie kluby, to oba kluby, czyli Polonia Warszawa i Legia Warszawa, wygrały w swoich inauguracyjnych meczach. W sumie tak samo, bo oba mecze zakończyły się wynikiem 1-0 dla warszawskich drużyn. Obie drużyny strzeliły de facto w końcówce meczu. Polonia w regularnym czasie gry przed 90 minutą, natomiast Legia musiała w czasie doliczonym de facto rzutem na taśmę w 96 minucie strzeliła Pogoni Szczecin i wygrała 1-0. Polonia natomiast pokonała Puszczę Niepołomice. W przypadku Polonii jest to tyle ciekawe, że to jest pierwszy od bardzo dawna. Najstarsi górale już nie pamiętali, to jeszcze było jeszcze przed COVID-em, więc to już w ogóle epoka, kiedy Polonia wygra swój inauguracyjny mecz i to jeszcze na wyjeździe. Chociaż w sumie zawsze taka była klątwa, że na tym, jak grali też pierwsze swoje mecze u siebie, to też zawsze jakoś mieli pecha, więc może dobrze, że to jednak był wyjazd. Ale już w ten weekend warszawskie kluby wracają, zagrają akurat swoje mecze domowe. Pierwsza zagra właśnie Polonia Warszawa w tą sobotę w rocznicę powstania warszawskiego, więc na pewno będzie jakaś oprawa, która upamiętniająca, jak zwykle tradycyjnie upamiętniająca był powstanie warszawskiego. O godzinie 15:30 zacznie się mecz z Beniaminkiem, czyli z Beniaminkiem pierwszej ligi, czyli z Unią Skierniewice, która właśnie awansowała w zeszłym sezonie do pierwszej ligi. Są to tak zwane nasze słynne derby mazowiecko-łódzkie. No, Skierniewice na granicy, ale jednak zawsze. O 15:30 zobaczymy, jak czarne koszule sobie poradzą. Natomiast Legia Warszawa w niedzielę, dzień później o 14:45 podejmie Zagłębie Lubin i zobaczymy, czy Legia podtrzyma tą dobrą pasę, czy jest to po prostu taki już sposób na wygrywanie meczy, czyli wygrywanie 1-0 w ostatnich minutach. Warto też odnotować, że do Polonii Warszawa po 13 latach wrócił legendarny Piotr Stokowiec, czyli ostatni trener, który prowadził Polonię jeszcze w czasach Ekstraklasy i który z nią wyrobił 6. miejsce. Bo jak pamiętam, Polonia spadła przez problemy finansowe, a nie przez przez spadek sportowy. No cóż, ale to już historia, więc na pewno będziemy śledzić i po moich wakacjach na pewno będę mieć o wiele więcej za miesiąc, bo nie będziemy mieć 3. Robię sobie małe wakacje, za tydzień wiadomo na marszu, więc zrelacjonuję już solidniejszy materiał właśnie po mniej więcej miesiącu od tych wydarzeń. Będziemy wiedzieć, w jakim stanie są oba warszawskie kluby. Jeśli chodzi natomiast o koszykówkę, to koszykówka rusza, jak wiadomo, dopiero we wrześniu. Czy to ta polonijna, czy to też ta legijna. I tak jak przypomnę, jeszcze w tym sezonie będą nas czekały derby Polonii Warszawa z drużyną naszej Politechniki Warszawskiej. I to był warszawski kurier sportowy. Do usłyszenia. Cześć.
4: To był warszawski kurier sportowy. Ja nazywam się Kacper Radzikowski. Kurier sportowy prezentował
3: Bartosz Kałuża, goodbye.
4: I dokładnie w tym duecie prowadziliśmy na dzisiejszą audycję. Oczywiście realizował nas wspaniały Maciej Dywa. I cóż, pozostaje się pożegnać, jak mówiłem, dzisiaj trochę krócej, ale mam nadzieję, że dalej było interesująco, było pouczająco, było zastanawiająco. A między wszystkim tym pojawiła się dobra muzyka, która mam nadzieję, że była dla was zadowalająca. Cóż, oczywiście jest Bartosz, to nie może się obyć bez Suchara, więc już za chwilę go usłyszycie.
3: Też chciałbym jeszcze raz się, no bo nas Kacper nie będzie przez ciebie przez 2 tygodnie.
4: Nie, też nie będzie przez 2 tygodnie.
3: A mnie przez 3, więc no jakoś sobie będziemy musieli poradzić, ale spokojnie wrócimy z jeszcze bardziej naładowanymi bateriami.
4: Tak. Aktywacja środowa nie przestanie być najbardziej środową aktywacją.
3: Kto wie, może na piątek się ktoś tam przyjdzie.
4: Kto wie, co się stanie, pożyjemy, zobaczymy. Najbliższe 2 tygodnie to jedna wielka zagadka. Ale cóż, to nie... Cóż, musimy kończyć, ponieważ nie można przedłużać w nieskończoność. Już Mike Shinoda czeka, żeby zagrać dla nas Duckbot prosto z komputerka, ponieważ zostaliśmy go tam, zamknęliśmy niestety tak. Kiedy go wypuścimy, nie wiem, jak nam zapowie, kiedy będzie nowy album Linkin Parku, możliwe. Cóż, jak już mówiłem, wszystkie, to już cały skład przedstawiony dzisiejszy. Trzymajcie się i za chwilę bardzo sucharem.
3: Jak nazywa się? Tani alkohol z Ameryki Środkowej, kosztujący dokładnie 1 amerykańskiego centa. Centrum.

leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

And

works just like me. Present

tak zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

present company, except the worst. It happens every night.

sometimes friends are mean.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkąć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają.

comment.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.